smutnieje. A nigdy ani smitko nadzieje. Westchnienie zemdzie w zach.